0: świata bułaje. Stiekisz ty inaczej bez snu. Czemu noczy chcę ja i piję obimu.
1: Тут, может быть, мать русских воров.